taki mu ten toliko tych historii. Oj, szczerze, o burszu di fiotoszak. No, lekcjur, nie ma złoto, zegiej zbęd. O, zaraz, blizu.